Harry Styles hitom Watermelon Sugar je bil tole zelena antena. Evo, prihajata pa. Kygo, Khalid in Griffin s hitom Save Me Tonight. Zdaj, jaz se Kygo to spomnim še iz sajtov, kaj dajo ven takele bangerje.